0: bandri ungaluzi lokoloko nzumba
1: ro wolo na verdade yiki moji garzago ku mitekele zya kona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munje koledzo kana kuti shukuka na wikedza kunye na ipya kuhai yo mulisa iluni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwako asa he ungulo wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
2: mwama